Tutaj koniec naszego odnośnienia Korza. Rzeczą szotką szum najdędzej stan te wierne. Radio Loma FM się w Korzy czujemy. Z oswieżoma informacjami z oswita wielkiej polityki znowa zautra. Proszę się z wami, Petro Medwiedź.

Witam serdecznie, pozdrawiam, słuchacie Radio Lem FM od Briana Scotta. Jestem na planie filmowego Bogdana Dziworskiego. Bogdan Dziworski filmuje Fabryka Andiego Warhola. Bratny tu w Polsce, na Łemkowszczyźnie. Pa, pa!

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.

Witajcie, dorosłacze, dalsze mi horiaczo, choć jem w studiu, swoim takim studiu domaśnim, gdzie robię na sztoden, to te programy pro was w Wrocławiu, no i dalsze jest horiaczo, jeszcze oczywiedno kusi się widno zmerkać się, ale dny teraz mamy bars to dołhy. No ale dobry, prodążamy to nasze wysyłania, ja bym wam chciał teraz powisty o tych osobach, które dnes świadkują swoje imieniny, że to mają jak raz swój wyjątkowy dzień. No i zacznijmy od gregoriańskiego kalendaria, tak zwanego nowego stylu. Dneska świadkują między innymi Adorofeja, Febron, Febronia, Prospera, Maksym, Łucjacy, Wilhelm. Kiedy sobie posmatrymy do naszego ruskiego kalendaria, tak dneska świadkują Andrii, Anna, Arsenij, Wasjan, Jefrosyna, Iwan, Wanio, Onufry, Petro, Stefan, Jona, Feofil. Także to wszystkim do nas świadkującym solenizantkam ta solenizantam na mnohy i błahy lita krypkoho wam zdrowia.

wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, Gładyszowie, Puściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pohrib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

tym wszystkim powiem, że chęciarz lidije, prawie każdy lemko z zachodu durije. Nowa moda teper, wszystkich preonaczat i nasze młody barsia tam polaczat. Stary tisia

Tak, dorosłacze, witajcie po przerwie przed chwilką Dulerowy bratia i sławny Wasyl. Śpiewanka, twórczość, jaka maje nas nadychaty, jaka maje nas powczuwaty, ale w takim, dumam, samo sobą sumaryczno pozytywnym wymiarze, żebyśmy prosto nie zabywali na swoje. Dneska mamy jedno netypowe świato, Den Marynarza, Den Marin. Pierwsze w historii tego roda świato było przypominane 25 czerwca 2011 roku. No i takim głównym przesłaniem Dnia Marin, Marynarza, po polsku byśmy rekli, je uznania neocinnego wniosku jak raz światowy handel i gospodarku kosztom osobistego życia i rodziny. No bo jak znamy, to ta profesja powiązana z tym, że często idą na paru miesięcy w morze, w ocean, a potem aż wracają po tym czasie, kiedy do portu zas szyfa zajdę. No dobry, to po prawdzie tylko dnes bilsze tych netypowych dni nie mamy, ale ja was proszę na teper chwilku muzycznej przerwy.

Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją działalność na antenie Radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do czyslennej grupy słuchaczy. Macie gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie macie, pomożemy ho zredagować i zmontować. Nie traćte ani chwili, skontaktujcie się z nami radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM. LEM FM.

Dorosła czewer tam guwam, dozwolte, że sobie powiemy, że zaran mamy dołhi z dnia 16 hodyn i 45 minut, schicąci o hodyni 4 16, zachid o 21.01. Znaczy to, że to te dny, aż to jak raz teper mamy w czerwcy, początkom lipca, tako jeszcze czerwc, ciły lipec, to będą najdłuższe dny w naszym roci, choć już to peresylinia, takoj paru dni tomu było i to najdłuższy den w roci uzme. Najdłuższy den w roci, najkrótszy niż uzme striczali. No ale i tak się cieszymy z tego, że teraz to fajniejsze jeszcze mamy, jeszcze przed nami wakacje, które tako już o chwilku się zaczynają.

0: Wertam głowam dorosłacze, zachodźte na portal, zachodźte do nas, czytajte to prynosime. No a dnes, jak raz takoj, no, pitora dwihodny tomu zaczął się 29. Międzynarodny folklorny festiwal Świt pit kečerom. To podija, jaka dnes zaczęła się już w Lignicy koncertem na Lignickim Rynku. No i festiwal Świt pit kečerom powandruje przez takie dwa tygodnie po różnych miejscowościach, różnych sełach Niżniego Śleska. 27 o 2 dni w sobotę możecie zajść do Zamenic o godzinie 18 przy tamtejszej grekokatolickiej cerkwi świętego Joana Krestitela. Odbude się galowy koncert, no i to bude powiązane też z tak zwanym Lemkiuskim kiermeszem w Zameniciach. A dnes też w Derżawnym Etnograficznym Muzeju w Warszawie zaczęła się, prochodziła, ona się już takoj dumą skończyła. Debata, jedna z poślednich podii w ramkach wystawy Formy Przesutności Sztuka Lemkiu Karpackich Rusyniu pod kuratorskim wedieniem doktora Michała Szymko. No i w tej, że czasty brała uczast medżeńczyma redaktorka naszego radyja, wedúca Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach Natalia Małecka-Nowak, ale też i dalsze diacze Lemkiuskie, z Lemkiuskiego kruhu Oksana Hraban-Lichtańska, Juri Staryński, wedúcej Stowarzyszenia Lemkiuskie Ansambl Piśni Tańcia Kečera, cy profesor Lidyja Stefanowska, także to ta debata dnes prochodziła jak raz w Dyrżawnym Etnograficznym Muzeju, no i była ona nagrywana, także to nadjemy się, że nadołucha i w Radiu LMFM hodny budeme sobie odsłuchaty to, jak ona prochodziła. A tak jeszcze od sebe dodam, kiedybyście pozerali na sajt Stowarzyszenia Lemkiu, tak dnes moglibyście się doznaty, że na to tu debatu pojechali, choć nie byli oficjalnie proszeni, raczej prywatni wedúcej Stowarzyszenia Lemkiu Andrzej Kopcza i член Głównego Zarządu Stowarzyszenia Lemkiu Bohdan Kopcza. Tiż Stowarzyszenia Lemkiu informuje o tym, że jak raz členy Stowarzyszenia Lemkiu są prysutni w tot ważny tiż den w muzeju w Warszawie, kole to ta wystawa, jedna z najważniejszych za ostatni rok, poświęcona sztuce Lemkiu Karpackich Rusyniu pomaleńkę sia. Kinczyt.
1: No szłe, brat. Szłe, brat. Zdrowie cię, Hektor, hej.

Drodzy słuchacze, ja się z wami już pomaleńkę praszczam, biśtuję wam dobranić, ale to nie tak na wselem, na takoj dwa dny, bo w sobotu o domasz budę. Przywitam się z wami przy tej sobotniej audycji. No a na dnes to wszystko. Majte się szumni, majte się dobri. Dobranicz jeszcze raz. No i żeby kus chłodniejsze było, bo jest prosto za horiaczo.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świta, wieczorą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świta
1: od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień.

Kto, što, komu za kilko. I na nim to w dneśnich raportach. Sprawy medzywojennej lemkołyny spisane policyjną ruką. Zapraszam, Natalia Małecka. Do powitowej komendy drżawnej policji w Gorliciach. Gładyszył 27 kwietnia 1923 roku. Donosi się, że dnia 17 kwietnia 1923 roku przyszła do pocztowego urzędu w Gładyszowi Juchaska w żena Hryca z Smerakiucia, czyli wymiany fałszywego banknotu 10 000 marok. Buduczy w tot czas tamże właśnie, niż podpisany po odebraniu policyjnej poczty, wspomniany banknot pobrał od Juchaska w Kotraho przedłożyła cieliu wymiany i zauważył razem z Włodymirią, że totże jest fałszywy. Jak głosy rozkaz Powitowej Komendy Dyżawnej Policji w Gorliciach z dnia 26 marca 1923 roku. I tu raport urywa

do starostwa w Gorliciach. Gładyszył dnia 3 maja 1923 roku. Wślid za rekomendacją starostwa z dnia 28 marca 1923 roku donosić się, że Hojmgie z Jasiunky zanymać się protażą eteru. Inaczej kropka.

której to dnia 26 kwietnia 1923 roku prodał 5 litra wspomnianej kropli Dmytrowy G. Skryłoj za 25 tysięcy marok. Kole skorsze prodawał tylko samo za 30 tysięcy marok. Dnia 3 bieżącego miesiąca, budući na służbie posterunkowemu osyfały koczurowy donios Dmytro G. o zakupi kropkę od Haima G., który to maty jeszcze w chorzy 1,16 litry. Przy przeprowadzeniu rewizji chorzy w przysutności naczelnika gminy Michała P. z Jasiunky nie natrafiono na nic. Wspomniana 1,16 litra kropli została skonfiskowana i jak dowód starostwu oddana, podpisano posterunkowej. Do starostwa w Gorleciach. Gładyszył dnia 7 maja 1923 roku. Ślid za rekomendacją starostwa z dnia 28 marca 1923 roku donosicia, że Anna M. z Osmerkiucia zanimacia prodawaniem eteru i na krzekropkę, kotra mat zakupułaty eter jednorazowo od 1 do 2 litrów i prodawaty todże na pocharyki seret miejscowych ludy.

Dnia 10 kwietnia 1923 roku prodała Leminena jednu 16 litra wspomnianego eteru Petrowy H do Smerakiucia za 2400 marok, który wychodziaczy z pomieszkania do Siny tamże w towarzystwie Michała H i Petra K z Smerakiucia tot eter pyle, a których odnoczesno jak świtkił naprowadzać się. Po przeprowadzonej rewizji chyży prespit pisanego posterunkowego pre prysutnosty miejscowego naczelnika gminy Nyczny Najdeno. Zwidana despomnany eter kupyła i czom tot, że prodaje, choć jest zakaz, Nyczna swoje usprawiedliwienia nie podała. Pit pisano posterunkowej.

do starostwa w Gorlicach, Gładyszył dnia 6 czerwca 1423 roku. Moszkoce skryłuj. Zanymacja nielegalnym prodawaniem palunkę na pocharyki. A nasz to jak świtki na prowadzacia Michałaka, Fomuka i Adriawe z Banci. Jak dnia 27 maja tego roku za łypytu palunku zapłatyli 45 tysięcy maru. To napisano wyżej do ślidu posterunkowej osy w koczur dnia 28 maja tego roku. Zwidany podozrenny do prodawania palunki się nie przyznaje, a tłumaczy się, że spożywczy riczy na miejsce kupyty nie można, za to też palunku kupuje, żeby wymieniać się na muku, cukier i tak dalej. Napisano posterunkowej.

do powitowego sudu w Gorliciach. Gładysił dnia 31 grudnia 1922 roku. Anna K. i Marta K., wrodzeny, przynależny i zamieszkały w Krywi, powit Gorlici, roki u persza 60-250, niby niekarany, rekokatolickiego wieroispowiadania analfabetki, mają 16 morchi u pola i mieszkalną chyżu, dziłkę Maksyma i Maryi. Świtkołe, Dymytro D., naczelny gminy Skrywoj. Opis diła. W rodowodzie naprowadzony mają spilni mieszkalną chyżu w Krywi pod numerem 37, jaka czysto się zawalała. I choć to się stało, nie wozwali majstra do poprawienia tohoż, ale cały czas w niej mieszkają. Dnia 29 grudnia 1922 roku, budući na służbie starszej posterunkowej Biernat, zauważył, że wspomnieni mieszkalnej chyży pit tiaharom śnił, jaki leżał na dachu. Biczny ściny popukale, zaspił dachu, wpało dociap na połału. Duroche pił dachu, lemies sperte kus o słabej komyn. Wozwany przez naczelnika gminy Dmytra D. pomicznik majstra Skryłoj sprawdył, że w chyży tej mieszkaty nie moż. No do ucha czysto się załalet. Anna K., zwidana czomny, zaklekała majstra, żeby poprawił jej chyżu. Powiła, że nie ma na tylko groszy, żeby wydała tych na głupoty. Nadmieniać się, że Anna K. ostała już przez tamtyśniego naczelnika gminy miejscowego posterunkowego wozwana do poprawienia chyży. Ale jak do tej pory, z chyżą nie zrobiono nic. Podpisano posterunkowy Biernat.

do starostwa w Gorliciach. Gładyszył dnia 3 lipca 1923 roku. Andrzej B. z Łuchu, numer 62. Matką swojej chorzy bił z hnoiłką, która wyliła się na drogę i niszczy jej. To napisane wyżej, sprawdził niżej podpisanej dnia 2 lipca 1923 roku. Andrzej B. nie mógł nic na swoje usprawiedliwienia podać.

Przychodził tam akuratnie z Osanoka, mama w Bilanci, w takiej zbocie mieszkałej, małej. Jak zmy łatru zaczęły robić w czorni, w botnim, zmy choło z łatry ładowały. I przyszedł ze świta i mówił choło z łatry postawiony, mamy na kredencyjku tak, na stojat. Tak na wido, żeby nas pomyn mamy. Komiroczka serca. W komiroczci zabyty świtom, z poczesnego miścia, z samego myśnika, głos watry mnie przywitał. I głos zo stareńkiej grudy, neje ciasunku i neje, najchod strud twój ze mną bude.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry dzień, drodzy słuchacze Łemkiwskiego Radia LEM FM. Besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy naszą przyrodniczą audycję, jaka nazywa się Obzeracz Przyrody. Mamy 83 odcinek dneska i jesteśmy w czas takiej serii 20 odcinków, w których besiduję wam pro nacjonalne parki w Polsce. Byliśmy już po poprzednich odcinkach i w Magórskim Nacjonalnym Parku, i w Poliskim Nacjonalnym Parku, a chneska beru was nad bereg riky Biebrzy. Budeme eksplorowaty Biebrzański Nacjonalny Park, Polski Nacjonalny Park, jaki zaklekany był w 1993 roku na obszyri Biebrzańskiej Kotliny w Pidlaskim województwie. Cilu ochorony toho parku jest jedno z najbliższych w Europie i jeden z najbliższych w Polsce niskich torfianekył. Takie torfianeky już praktycznie w wieloch miściach były zniszczone, ale to ty nad Biebrzą leszyły się. Najbliższy, jest to najbliższy też park w Polsce pod względem powierzchni. Ma w nim powierzchnię 592 kwadratne kilometry. No a siedziba parku znajduje się w selu Osowiec Twierdza w gminie Goniąc. No i dneska sobie budeme kus wandruaty, czyres to tu Biebrzańsku Kotlinu. Budu wam kus besiduwaty pro floru, pro faunu toho parku. No i podam wam tak najbardziej popularne obszyri, czasty toho parku, no, które możecie już same w czas własnej ekskursji eksplorowaty. Ale poklasz to muzyczna pererwa, a po niej budu prodążaty besidu. Zatim czujemy się oparochmy.

Iwernulesme po krótkiej muzycznej pererwi trwat program obzeracz przyrody, a chneskasme w Biebrzańskim Nacjonalnym Parku, w parku, jaki obnymat dolinu Biebrzy. Praktyczni ciła czast toj rike ciłej bich koryto toj rike nachodyt się na terenie parku, jest to dokładnie około 155 km. No i ochorona toho toj obszyry zaczęła się już w mecze wojennym periodii. Tołdy woznyknęły, były zaklekane dwa rezerwaty przyrody, czerwone bachno, kotre w zmienionych chraneciach do Chneska istnieje, ta i rezerwat Grzędy. No i tot park nachodzić się w geobotanicznej krainie, jaka nazywa się Biebrzańska Kotlina, a to ta należy zas do północnego rozdziału. Jedną z najbardziej takich wyróżniających się florystycznych cech Biebrzańskiego Nacjonalnego Parku jest to, że bars velosmerka rosnę w totych okoliciach, bars velo gatunki borealnych roślin, może mestrityty i takich reliktiów z ledownikowej epochy. No i warto dopowisty, że Biebrzański Nacjonalny Park to w praktycznie jego ochorona jest skuplena do wkoła tej riki. 40% powierzchni parku to sód hydrogeniczne siedliska. Na ich obszyri były wyryżnane różne rody roślinnych formacji, tak naturalnych, jak i zastępnych, takich piłnaturalnych i antropogenicznych. No i mamy na premier takie roślinne formacje, które są zdominowane przez osoki, roślinne formacje zdominowane przez moch, mamy szuwary, mamy wilszyny, mamy berezyny, mamy błotysty bory, no i właśnie mamy to turiku Biebrzu razem z dopływamy ta i weloch staroriciu. No ale na żal w XIX stoliciu i tiszno w drugiej połowie XX stolicia prochodyła zmina siedliskowych obstawyn przez toty hydrotechniczne roboty w połowie XIX stolicia, ta i przez melioracyjne roboty w 60-tych rokach XX stolicia, to przez toty riczy właśnie riven gruntowych, pidzemlanych wit wpał, no a to presto to, że pobudowali tołdy kanały, kotryma popłynęła woda, a w Biebrzy to wody było już mniejsze. No ale to nasz czastie w ciłym parku tak się podijało, no ale sód właśnie też takie siedliska, kotry sód już zastępnyma takyma pił naturalnyma, antropogenicznyma, a to z przyczyn właśnie dijania czołowika. No i to znamy już, jak roślinne formacji nachodziać się na obszarze Biebrzańskiego Parku, a jak zwierzęta możemy strytyty, to wam powiem po krótkiej przerwie.

0: słuchacie obzeracza przyrody.
1: W dzisiejszym odcinku obzeracza przyrody sme nad Biebrzą. Przed przerwą powiem wam kus pro roślinne formacji, jak rosnąć, jak nachodzić się nad obszyri parku, no ale flora to nelem ona nachodzić się nad Biebrzą, ale i też mamy faunę. No bo i to ta fauna nad, w Dolinie Biebrzy jest bardzo specyficzna, osobliwa. Przede wszystkim żyją tam zwierzęta, jakie są związane z naturalnymi ekosystemami, takimi bachnistymi i wodnianymi. Stwierdzona była obecność 48 gatunków cycariów. Na premier możemy tam stwierdzić 10 gatunków myszperhaciu. Najbliższe ich żyje w twierdzy Osowiec. Tam dozryli się do śledaczy najbliższe w północno-schidniej Polszczy tak skupiny zymujących myszperhaciu. No i też na premier dozryli się takich bardzo ważnych gatunków cycariów, jak na premier północnego nornika Mikrotus oekonomus, który żyje w bachnistych środowiskach. No a z innych cycariów to wartat powisty pro wolka, pro wydru, pro łosia, pro bobera. No właśnie jak idę pro toho łosia, to na obszarze parku żyje około 400 sztuk toho wielkiego zwierza. Tiż po II światowej wojnie był reintrodukowany bober, który dneska już je nad Biebrzą pospolitym zwierzom. No i to tylko jak idę pro zwierzata tak bardzo krótko, a osnownie chciłem wam powisty, a jeszcze choczu uśpity wam powisty pro dwie czasty Biebrzańskiego Nacjonalnego Parku, dwie obszyri, które wartat eksplorowaty. Jedna nachodzić się na południe, druga nachodzić się na północy parku, zatim no i możecie sobie wybraty i właśnie eksplorowaty w tych czasach bardzo interesujący riczy. Bo w południowej czasty Biebrzańskiego Nacjonalnego Parku nachodzić się carska dorocha. Jest to dorocha, oczywiście, jaka zaczyna się w Mężeninie i idę na piłnicz i na północny schód przez Strękową Chorą, Osowiec, goniąc Dąbrowu Białostocku, do Hranyci z Białorusią i dalsze do Chrodna na Białorusy. No i to ta dorocha była wybudowana na przełomie 19 i 20 stulecia, żeby pouczyty carskie twierdzy, carskie zamki, Łomża, Osowiec i Chrodno. No a lechneska jak carsku dorochu, to hosnuje się to termin, żeby powisty pro 33-kilometrowy odtynok od mostu na Narwi w Strękowi Chori do skrzyżowania z dzierżawną dorochą nr 65 w Sele Osowiec twierdza. Jest to bardzo interesująca dorocha, która idzie przez Seredynu Biebrzańskiego Nacjonalnego Parku, albo po joho chranyci. Idę ona po grobli, po seret niedostępnych bołot, niedostępnych mułak, przez diuny. No i jest to ta dorocha bardzo znanym, popularnym miściom striczy z łosiamy. Zatem jak chcecie chodyty po szlakach, po turystycznych szlakach, po steżkach, możecie pojechać na premier rowerom. Przez to tu carsku dorochu zrobity to te 33 kilometry, nie je to bardzo wielo i może te też zachopluwaty się przyrodą, taką północną przyrodą nad Biebrzą, to tyma bachnystyma, seredowyskamy, dunami, lisami i może i łosiamy. Zatem no bardzo interesujący wariant na dajaku ekskursju. No a drugie miejsce to sud Grzędy, jedna z najdykszych takich najbardziej dykich zakutyn w Dolinie Biebrzy, północniej czasty parku i bilsze proto tu czastu powiem wam po muzycznej pererwi.

0: peret muzyczną pererwą, dorochy słuchaczy, besidował jem wam pro carsku dorochu, bars interesujuczy wariant, eksploracyjny wariant w Biebrzańskim Nacjonalnym Parku. To ta dorocha w samym parku ma 33 km i jest bars popularnym miściom striczy z łosiamy na premier. No ale kole nehoczete i chaty sobie taką carską dorochą, możecie pojechać na piłni Biebrzańskiego Parku, tam nachodzi się rezerwat Grzędy. Jest to jedna z najbardziej dykich zakutyn Doliny Biebrzy. Jest to taka obszar, która charakteryzuje się mozaiką różnych siedlisk od bachny z tych torfianych kił, przez wilszyny, przez lisy, przez pistaki dziuny z piska zbudowane, przez też takie murawy, trawiaste murawy. Jest to też taka ostoja wolka, łosia, rysia, veloch rytkich gatunków ptachów, roślin. No jest to bardzo wielki po prostu lis, który jest dobry też przystosowany do eksploracji, bo jest tam rozbudowana turystyczna infrastruktura. Możemy też noczuwać na poletkowych takich polach, pałatkowych, szatrowych polach. Możemy też wędrować tam po turystycznych szlakach. No i też są te interesujące edukacyjne ścieżki, jak na przykład Czerwone Bachno, Dziuny i Borek Bartny. Po polsku to Czerwone Bagno, Wydmy i Borek Bartny. Na Grzędach, kotry są tak naprawdę dawniejszym sełom, które nie jest już chneska zaselene, to tam też fungują takie instytucje jak Terenowy Osredok Edukacji Biebrzańskiego Nacjonalnego Parku, Osredok Rehabilitacji Zwierząt, ta i Osredok Zachowawczej Hodowli Konyka Polskoho. Zatim, no jest, co tam robię ty, zatim kolejne carska dorocha to rezerwat Grzędy i też budę tematy ciły den, albo i dwa, albo i trzy na eksploracji tej krasnej przyrody właśnie nad Biebrzą. No i to tylko, wszystko na chneska tak naprawdę, to było bardzo krótko i bardzo osnownie, bo oczywiście pro Biebrzański Nacjonalny Park może być siduwaty bardzo wielo i opisuwaty każdy turystyczny szlak, by siduwaty bilsze pro każde zwiria, by siduwaty pro naprawdę wielo różnych riczy. No ale czas mamy taki, no krótki na to tu audycję, zatem wysiduję wam lempro osnowne riczy, daję takie inspiracji. Powiedzmy, że jest to taka degustacja Biebrzańskiego Nacjonalnego Parku, właśnie taka to była. Zatem dziękuję wam serdecznie chneska za uwagę, zaohaczam słuchaty dalszych odtynków Obzeracza Przyrody, czujemy się w następnym odtynku, trzymajcie się, ostańcie zdrowi i ahoj.
1: To był program Obzeracz Przyrody.

sto szyst i szyst gorlyci, sto try i osem polkołyci, lem kiuski hołos w twoich rzy. Lem FM.

0: jestem, jako Karaimu umrzeć pragnę. Karaja dim karaiba amen, da karaiba alma kajem evyarin. Karaj legba ujał mamen, es dinim ni tasla mamen. Har adam ne men sila amen, dinin anen bahen amen. Es dinim ni horlem aymen, da jak my da cajpa majmen. Wszechmocny Pan Bóg ludzi stworzył, obdarzył wszystkich bez różnicy. A ludzie do rozmyślań skorzy, wielu religiom dali życie. Bardum ja za przewodę innych pójść światło. Mądrość usla zdobywać w naukach. Walczę przeciw gusłom zwietrzałym. Nowych dróg pełnych światła szukam. Gotle nasze prastora wiary. Zrozumiek młody połączony. Niech rozwoje się rokom paramen. Niech nastanie cię uspa upragniony.
1: Omenim belgimdi. Cykma tunokluktan. Mienim kisen cimdi.

Dobry wieczór. Witam bar serdecznie na słuchowisku. Tak, tak, dobrze czujecie. Choć dneska mamy wtorek, to taka mała zamina, proto, że nicz interesującego pochołowi za buduczy tydzień mi nie chodziło, to ryszyłajem daty dla was podwójny, aż odtynok noweli niepokorenej. Zapraszam bar serdecznie. Po pamiętniej noczy pustył się win do świta. To hoi żełaty dla neho, a to krasa i syła, żeby ju do świta pustyty. A choć krasa się tratyt, a syła słabne, w krecula protyłni, krasa rosne, syła się bilszyt. Adde prymirom wernu się win po rokach, uż ne zowód ho dańkom, a dany iłom. Łucu, jako ho ne bywało na Czornohori, lem to ta boroda jak Dunaj. Wariat czobany wydile jak raz na połonyni dańko na medwedia piszą. Zarewał medwid i stał na zadni nohy. Dobył krecul topir, zabłysło żelizo, czach, czach dało wistria znat ja medwediowy czerepowy. Taż to medwediowy, odbywa tłapom topir. Cy na sył z medwediom i ty? Obniał krecul medwedia jak towarzysza serdecznego. Ta towarzysz to nelebo jaki, twerdy jak skała. Ne tak to złamaty. Naprużył się krecul i ciłą swoją syłą drylił medwedia od sebe. I w oczy mliniu palne oróżia z zaczeresa wytiachnął, to wirne hucłowy oróżia na Czornohori. Lem jedno. Ostał pustelnykom. Cy za to, że już raz leżał w truni w semihradzkich horach? Chowali ho, a pizrylem żywy, niepokoreny. Gwariu było to w semihradi. I choć chodiadł ucuły to do Medijaszu, to do Berechsasy, to do Naćbania, albo i do Varadynu, ta wseże szuchajowy takomu jak krecul nechodyty za obycznyma sprawami. Jomu nie zamnymaty się kupnom jakichś tam ujhelskich stad, jomu nie cuchlikaty się z osywyma wołami po uhorskich dolinach, nie torguwaty się z hulaszczami i kanaszami. Takiemu nie dolycia. Jomu, kiedyby tu tam z oróżią poskoczyty, dziwoczy sercia rozkochaty, braty sia na ruku z czykosamy, bytny kamy, to joho stychija. Pry tym ostatnim aż to pirec joho ardżawity zaczął. Oj, nas wodył windiłok, dene postupyt na selskie tanci, cy dizryt wuchorski korczmi arpatku, madiarku, cy na dolinach czy kosowu diłku, cy na horach owczarku, uż sochnut za nym dziwoczy sercia. Nasza stał winsia po świtu, osobliwi po tym semych radi, ta nygda ne pobył dołcho w jednym miejscu. Na hulatykach na jednomu szuchajowy życia zapropastył. Ne topirciom, a proto, że odlubuwał diucza. I to, gdy zas przychodyło do bytki z szuchajamy, zas wirnym mu było oróżia Czornohory. Nowa awantura, to joho życia. I ne wysylał się welo, a zwytiarzał wszytkoch. Kiedy oprykriało się mu takie życia, iszą
do żnył na mołdawskie pola. I kosa jak topir wse były ozdobą hucuła. Obchody ty statok to barże babska sprawa, za to kosa, nywa, to joho radist. Odrzej win pokładał kosom złatysty mołdawskie wałky, ne postydał swoho rodu. Jednako totoż to prytychło na czas zas się ozywało. Nowy hulatyk, nowy awantury. Aż raz, kolwin pryzabywszy ostatnią swoją zawadyjacku sprawu rozdumował, ode jakiej nowir Don Juan Ryi, trafiło się musztosy neobyczne. Iszą hotarią na jedni z semihradzkich wysoczyn. Smotryt? Pochoronny pochit. Zufałość widuje się ludy, koho chowajut, a on jomu chowariat. Chowamy Dańka Krecula! Prychno byli oto ty słowa. Joho nesut w truni, ta w mołczaniu przyuczył się do procesyi. Kiedy woszli na cmentir, otworyli ludę wiko i Krecul wzrył. Poznał w truni samoho sebe. Wpał w omlinia, a nene widział, jak ludę zasypują gryb. Na drugi den probudził się Krecul z omlinia i takoj probudził się do nowego życia. Dawne jego życia zanesły duchy do grobu. A teper zapraszam na muzyczną pererwu, po kotrej nadamy jeszcze jeden odtynok noweliny pokorenej.

0: Tak rozpowiadał Narit o nim. I to ta rozpowiedź powtarzała się na wszystkich schodynach. Nyczny zachopla tak naroda w jego powidaniach, jak paribocka chrabrist i dobra smert. Za to i powidali o Krecylu, że smert nie mogła pitjaty ny jego krasy, ny syły, lem duszu pochoronyła. A dalej już o tym, że Krecul po swoim pierwszym pochoroni zaczął nowe życie. Wernął się na swoju Czornohoru, budę tomu nespoł na Rik i ostał prawdywym pustelnikom. Umykał się od wszystkich wesołosty. Ta z czasom zaczął zazeraty do jednego domu, a to domu mołdawskiego wakaria, kotry tyż przed rokom tu się oselił i kupczył siliu z mołdawskima wakariami. Ludę nie znali, czom win tam zachodyt. Wydili lem, że za jedno sztoraz smutniejszy wertał od tamale. A maje wakar tot krasota diuku, kotra jak to bywat prykrasi jakosy osobliwi horda i stroha. Nyspodiwano prynosiat mi wist. Krecul mer. My i pochowali Hohneska. Odrzej wydity bywam, wariu, joho hyżuna kincyseła. Aksenty zakończył swoju rozpowiedź. Kiryl, kotryj, podjachnuwszy swoje dołżezny nochy, sidył fotely, dwychnął liny woruku i obniał dołoniu medowu flaszku. Paroch wziął nożyci i prytynał zawziatu łojowu świczu, kotra blymkała na stoli. A ja? Ani miane zwidu, iż to ze mną było. Cy to nie to ta sama Mołdawianka, Romanyczelka? Ona tu w seli? Nie poznawał jem sam sebe. Ile ja wypominał mi, że ja, kotryj napred toho riuno z nim spynał się po Karpatach, dneska po pochoroni stał jem się takoj niedostojnym Czornohory, że chodył po niej jak baba, irszy od Kiryla, kotroho aczej ranisznia baranyna prywęła ujoho es, jak po herojsku ozywał się medze propastiamy. A dneska zas, hejbym, ne wydił pred sobą tak pikantnoho medu, jakbym wychował się, chwarył Ilija, na dajaki sahaj, delem za wodą hnut, o medi ani nespomnut. Że jem się stał zradnykom korpusowego ustawu, podle kotroho woda uważać się preznaczeną łem do zowniszniego użytku, a to od czasu Noja, kole ona posłużyła do zniszczenia rysznego świta. Odrzech osnuwatiu, treba z wielką ostrożnistiu. Bywało, warył do mnie Ilija, ty na pump brał w akademiczni knajpi flaszok. Pokyl noczy starczało, a teraz ciła to ta sprawa stała się dla tia hejby perpendykularną. Wszystko dla tia staje się obojatnym. Niech ty ujem się do cna zastydaty i użyjem się zważył, bodaj bez kufla, bez pywa, a medu należni gultnuty, koli pred plebanią zczynył się jakosy chriałk. I takoj pred hurmą ludy otworyły się dweri. Do izby chpał zadychany grobar. Wychladał, hejby się z takim borą, jocho żołto-lijowe lece było podrapane. Odeża potorhana. ja nevenny, żeby już tam, ale ja nit. Chwalę ty Boha, hrobarium ja już 20 rokiu, zakopał jem jak przystało. Cidył słowa ledwo chwatajuczy dych.
1: A toże ty?
0: Zwidał stajuczy paroch aksenty. Dańko krecul żyje, nechmer! Odburknął hrobar.
1: Jak to żyje?
0: No tak to żyje! Czobany widzieli ho na połonyni.
1: Boha nechul!
0: Nakazował paroch.
1: Świate bud imia joho!
0: Krestył się hrobar.
1: Ja ne winen!
0: W dwerioch wkazali się hołowy hucuił.
1: Tu! Pred hromadu!
0: Kryczały hołosy.
1: Najby już i pred hromadą!
0: Besidował hrobar, dwychajuczy zo zemli krysaniu i zdwychajuczy ramenami.
1: Najby i pred hromadą, lem to pirci pochowajte za czeresy!
0: Wyszął hrobar na podwirce. Wyszli i my. Pre świtli misiaca widno było hromadu starych gazdził i młodych parybkił. Protył nich stojał wstraszeny hrobar.
1: Nacz tu hromada!
0: Zwidał aksenty, postupywszy guperedu.
1: Nacz!
0: Ozwał się wid.
1: Hnała za hrobarium! Wrażej synne hrobar! Nebyty jomu hrobarium! Szto to za hrobar, kiet trumu zemlom jak suco ne prykryje? Nechwarte wite! Szto usza to nit! Mi ryskał ne pierwszy raz zemlu kopał. Dwi desiat krokiła zemla się ne ruszyła na hrobach. Aj teraz! Byle wy na cmenterii, reczte! Rozszmarena zemla na joho hrobi? Ha? Rozszmarena? Rozszmarena?
0: Hrobar wyzywajuczo potriasał hołową.
1: A choćby? Ale powiczte, porozmitowana?
0: Ta ono nic, ale czom?
1: No?
0: Czom, powicz tu nam, mudra helny i hrobariu, czom win żyje? Nastawał wid, prybrawszy pobidytelnu pozu.
1: Ne moje diło,
0: ne twoje?
1: A jakimże to sposobom, panciu, ne twoje? A bodaj takim, że kto znacy zaprawdy wydzili hodagde.
0: Cy wydzili? Tu wystupył czoban i dobył zza czeresa toporec.
1: Ano, poc na topory! To gdy się dowidasz, wydził jem hocy nic. To sam krecul, to sam dańko. I to nesmertelno blidyj, a spyrsnyk, ciły krecul.
0: Wymachajuczy rukami, twardo zakończył Juchas. Aksenty stojał neriszuczo. Ne znał, co z hromadą poczaty. I na chneska to już wszystko. Mam nadzieję, że zakończyło się na tiłko interesująco, że z ochotą włóczyte słuchowisko już w piatnyciu o godzinie 8 wieczorą. A na chneska bardzo serdecznie dziękuję wam za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

Zapraszamy do wysłuchania programu Hovorit Priyashiu, jak i w Radiu LEM FM możecie gostynnie słuchać zawdzięki kamaradzkomu Radiu Rustun FM z Bratysławy.

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rosyjskie radio.
0: Nasze celebryte.
2: 8 maja 1924 roku był sviatejším prestolom zriadenej Pittsburghskej apostolskej exarchat proroseniu. Тот крок дефинитивно вирішив вопрос греко-католиків у Сполучених Штатах Америки, коли розділив юрисдикцію подля того, якої традиції і народності були віруючі. Окрім русинського екзархату, котрий був про віруючих з Карпат, наслідників Ужгородської унії, виникнув і екзархат про віруючих з Галичина, українців, наслідників Березької унії із центром у Філадельфії. Повна офіційна назва екзархату була Апостольський екзархат Сполучених Штатів Америки про віруючих восточного обряду русинів. Днес представимо собі першого екзарху того екзархату, з котрого часом виросла митрополитна церков – владику Василя Такача. Народився владика Василь 27 новембра 1879 року і походив із села Вучково на Підкарпаттю. Po studiach na Užhorodský grekokatolický bohoslovský seminárii bol u 1902 roci rukopoloženej na sviešťaneka. U 1911 roci bol preznačený do jeparchiálnej administrácii v Užhorodi, kde slúžil direktorom drukárni Unio, a tak samo bol holovou internátu Alumneum a písnišej profesorom a duchovnekom bohoslovskoj seminárii. U 1924 roci bol preznačený za prvého exarchu Rusenského exarchátu v Spojených štátach. Episkopskú chirotóniu prejav u Rémy 8. júna toho samého roku. Rukopoložený bol v jedno i s prvým exarchom pro Ukrajinciu Konstantinom Bohačevským. Jak v tým čase písala priaševská rusenská gazeta Ruskoje slovo, episkope po rukopoloženiu odešli do Ameriky 5. augusta. Vladyka Vasil riadil exarchát až do svojej smrti a jeho episkopská služba nebola lehká. U 1929 roci Vatikán vydal dekret Cum data fuerit, ktorým potvrdil obowiązok celibatu pro grekokatolických sviašťanekov u Spojených štátach i vymahal perepisati všetok cerkovný majetok na imia episkopa. Keďže vladyka namáhal sa vprovadiť to dekret do praktiky, stretil sa s mnohými protestami jeho sviešťanekov, ale i vierujúcich, čo dovelo u 1938 roci až do vyniknutia americkej karpatorúskej pravoslavnej eparchii, jaká mala byť alternatívou ku exarchátu vedeného episkopom Takáčom. Hmer vladyka Vasil Takáč 13. maja 1948 roku. Reláciu naša celebrita prehotovuje vyčítavu Petro Medviť.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze Łemkiwskiego Radia LMFM. Besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy Try Świty. Tyma słowamy w każdą seredu, w każdą piatnęciu wytam się z wami, no właśnie tą łeczerną porą, żeby zaczaty naszą audycję, w której przez chodynu z kusoczką budu wam puszczaty muzyku w licznych językach, z licznych derżaw zakutyn świta, no i tiż budu medże to tyma muzycznym, a prerwamy wam dasz to besiduwate, albo związano ho z chneśnią datą, znaczy z 26 dniom czerwcia w chneśni przypadku, albo budu wam besiduwaty pro dalszą derżawu ze świta, da jak geograficzny, historyczny ciekawostkę. No i chneska jest wyjątkowy odtynok, bo stryczamy się poślidni raz zo mną pered wakacyjną pererłą. Zatim następnej raz mi hołos tak w prawym efili budete mochly czuty, no właśnie w serpny. Kole to budę lito z Lem FM i budę to taka serpniowa audycja, w której sztodenni budut besiduwaty, budut juwesty, riżne redaktory z Lem FM, okremene i Seweryjan Kosowski, Demko Trochanowski i Petro Medwić i Natalia Małecka-Nowak. No i tiż prawdopodobno raz, czy dwa, czy trzy razy w serpny właśnie budę te male nachodu posłuchaty mene. No i prodążajmy za tym. Chneszni od tynok trioch świtił, od tynok numer 1222. Zaczaliśmy chneska od muzyki po francusku. To był Ben Mazu i Joa, śpiewanka mała na hołowok rapture. Teper posłuchamy dasz to po łemkiwsku. Budę klub de mol i oj chmeliu z mi chmeli, albo posłuchamy, a późniejsze posłuchamy Gosi Pałkę i śpiwankę Pidna Hołowką Mało Nas. Zatim proszę kraśni na łemkiwsku muzyczną pererwu, a pak budu prodążaty z programem.

skończyła się muzyczna perwa do rochy słuchaczy, słuchali są przed chwilką Gosi Pałky. To była śpiewanka Pidna Hołowką Mało Nas. A rańsze słuchali sme Klub de Mol i śpiewankę Pidna Hołowką Oj Chmeliu z mi chmeli. No i wertam do was z dalszą besidą. Chneska 26 den czerwcia i jest to 187 den to choroka. Do kińcia roka mamy jeszcze 187 dny. Prochody 26 tyżden toho roka. Tak naprawdę po to tym tyżniu to już budeme mali prawi, że połowu toho roka. W Warszawie z Hitsoncia był o 4.16, a za Hitsoncia budę o 21.01. Sme już po litnym sące stojaniu i pomale, ale bardzo pomale, dny roblat się sztora skoro trzyma. Denchneska tyrwat w Warszawie 16 chodyn i 45 minut jest korotszy od najdełszego dnia wroci lem o 2 minuty, a dłuższy od najkrótszego wróci aż o 9 chodyn i 3 minuty. Mamy astronomiczne lito, ono budę znamy pit astronomicznym wzglądom do drugiej połowy września, a dokładniej prez 88 dny. A teper posłuchamy kus muzyki i budę to muzyka Spidlasza. Posłuchamy Hajda Banda, takoj bandy Spidlasza. To budę muzycznej utwir Pidna Hołowką Babaczka. Pak posłuchamy ansamblu Iowa i puszczu wam ich śpiewanku Pidna Hołowką Ulbajsia.

Słuchali ste ansamblu Ajoła, to była śpiewanka pod nachołowką Uli Bajsia, a rajsze to pustuję wam muzyku z Pidlasza, dokładnie ansambl Hajda Banda i instrumentalnej utwór pod nachołowką Babaczka. 23 czerwca, drogi słuchacze, mamy paroch świat. No i choć teper powisty pro takie poważne, znaczy te wszystkie są poważne i ważne dla każdego, no ale to ty sąd tak osobliwo.

świti, w których mógł sąd stosowany, sąd osnowany na wieloch osobach, na dajakich protywnikach własty, protywnikach dajakich konkretnych osób, które mają wlejania w derżawach i tak dalsze. No i trzeba boryty się, trzeba boryty o to, żeby właśnie skinczyty z tą metodą traktowania osób, no i żeby było po prostu bardzo humanitarnie w oświeci. Echneska okrem Międzynarodnego Dnia Pomocy Ofirom MUK mamy Międzynarodny Den Borby z Narkomanią. Jest to świato zaklekane Organizacją Zjednoczonych Narodów. Właśnie 26 czerwca jest prasnowane. Po angielsku nazywa to świato International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. No i to świato Echneska przypomina o tym, żeby dbać o siebie, żeby tak no, praktykować deku, profilaktyku różnych płanych zwykił, żeby wspierać osoby, które mają problem hosnowania psychoaktywnych substancji i żeby protydiaty nelegalnemu handlowi narkotykiu. Chocki to świato praznujemy jeden den w roci, to tak naprawdę to sme my, albo po prostu konkretne instytucji i służby musiały boryty z narkomanią przez ciłirik. Zatim chneska tolem po prostu pamiętajmy, że jest taki problem w oświti i że nie je win do kińcia rozwiązanej i skińczenej. Posłuchajmy może kus muzyki, może właśnie trzeba dajaku taku pererwu sobie zrobić od to tych poważnych tem, ale barstisz ważnych w zahali. Posłuchamy kwartetu galicyjskiego, to budę instrumentalnej utwir pod nachałówką Jo do lasu nie pojadę, a pak posłuchamy muzyku, którą skomponował Miłosz i Ensemble Szlesk. Jest to śpiwanka pod nachałówką Świt. Zatim leszę was na parę minut z muzyką, pak iszczy budu besidowaty prochneszni świata, ale pro iszczy incze właśnie, bo naszą jem try i iszczy właśnie to trecie perednamy.

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie Radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Drodzy słuchacze, trwa program Trzy Świty. Besiduje wam Jakub Zygmunt. Skończyła się muzyczna perwa i wertam do was, drodzy słuchacze. I choczu powisty, iszczy pro jedno świato, jakie chneska praznujemy. Peret perwą powiłem wam pro medże narodnej den pomocy ofirom mógł i pro medże narodnej den borby z narkomanią. No i chneska tyż mamy świtowy den chłodnectwa. Chłodnictwo jest taka branża, która no, produkuje dla nas lodiłki, klimatyzatory, pompy tepla, mrozyłki i jeszcze inne maszyny, które korzystają z właśnie różnych praw fizyki. Dneska mamy Światowy Dzień Chłodnictwa i to nie bez przypadku, bo to ma związek z dniem urodzin Lorda Kelvina, 19-wiecznego fizyka z 19 stulecia, który opisał termodynamiku, która rady każdom lodiłkom, klimatyzatorom i pompom tepla w oświti. I Światowy Dzień Chłodnictwa to jest świato 2019 roku i chneska kampania z nachody toho świata wskazuje, że za bezpieczną dajaką wakcyną, za świeżym mołokom, za bar skutocznym likom stoi to ta sama technologia, właśnie chłodnictwo. I bez niej to owoczy chnyjut w transporcie, a lik traciat mo. Czy nim dojadł do pacjenta. Zatem pamiętajmy, że no możemy z velochriczy w chnesznym świti korystaty i isty świeże owoczy i isty świeże produkty. Właśnie zawdzięki prawom, kotry opisał i pak schosnowali inczy no dawno temu, a opisał, przypomnę, Lord Kelvin. I to tylko jak idę pro chneszni świata, właśnie to ty try naszołjem i chciłem podzielić się z wami, teper choczu podzielić się muzyką. Posłuchamy muzykę z dalekiej Laplandii, to bude artystka Madi i śpiwanka Pidna Hołówką do Belis. Pak poczujemy ensemble Otawajo i śpiwanku Pidna Hołówką u koszky Cietyry Nagi.

Słuchali z ansamblu Otawajo, to była śpiwanka pidna hołowką u koszki Citery Nagi, a rańsze to była śpiwanka z dalekiej północy Europy Madi, artystka z Laplandii, z krainy jaka nachodzicia na terytorii chneśnej Norwegii, Szwecji i Finlandii. I słuchaliśmy śpiwankę w samskim języku. To był utwór pidna hołowką do Belis. No ale to już skończyło się. Już sme po muzycznej perewi, a teper ichamy na piłnicz Europy, a na południe, do Serbii. Chneska choć wam powiste parochriczy prototu derżawu, kotra wozniknuła w chneśnej formie 5 czerwca 2006 roku po rozpadzie Federacji Serbii Czornohory. Stolicią Serbii, jak znamy, jest Belgrad. I Belgrad jest najstarszą stolicią w Europie. Dokładnie idę prototo, że da jak osady, da jak seła, da jak tak czołowiczy miejsca bytowania istnowały na to tym terenie Belgradu już 7 tysięcy roku temu. Zatem bardzo dawno i beruczy toto pit uwachu, to właśnie możemy powiedzieć, że Belgrad jest najstarszą stolicią w Europie. Oczywiście w Serbii besidują po serbsku, jest to jedyny urzędowy język. W Wojwodinie jest kus inaczej, bo ma to ta część Serbii taką swoją autonomię i tam okrem serbskiego to jeszcze możemy hosnować oficyjnie słowacki, chorwacki, no i rusyński język. Walutą w Serbii jest dinar serbski. No a w Serbii w Zahali to żyje około 7 milionów ludy. Nie je to welo. Je to sztorok mniejsze. No tak w Zahali to prochodyt w Serbii depopulacja. Rodyt się mało ludy, a bars welo już w merat i średni wik hramadzianina Serbii jest już bars wysoki. To jest około 46 rokiu. Powierzchnia derżawy to 87 tysięcy kwadratnych kilometrów, a no beruczy iszczy do toho Kosowo, które już odłuczyło się od Serbii, ale nie uznawane przez wszystkie derżawy w oświti, to razem z Kosową Serbia ma 88 tysięcy kwadratnych kilometrów. Hołowną religią w Serbii jest prawosławia. I no, jak idę pro prawosławia weloch cerkły jest weloch cerką jest w Serbii. Na przykład mamy taką cerką Świętego Savy w Belgradzie. Jest to jedna z najbliższych prawosławnych cerkły w oświti. Ale taką najstarszą zachowaną cerkwą w Serbii jest cerką świętych apostoliu Petra i Pawła w Rasi. Cerkwa Svetih Apostola Petra i Pawła po serbsku. Jest to cerkwa, która pochodzi z 9 stolicia, nachodzi się w Starym Rasi i jest wpisana na listę światowej spadkowiny UNESCO. A kiedy posmotrymy tak na geografię tej Serbii, no to dozrymy się, że tam jest bardzo wielo hir. No, bliższy z powierzchni Serbii to sód, chory i wyżyny. Najwyższym werchom Serbii jest Djeravica, która ma wysotu 2356 metrów nad morą, a najdłuższą riką oczywitno jest Dunaj, jaki płynie przez wieloch derżaw w Europie od Austrii, od Niemiec, Austrii, przez Słowację, Madziary, Serbię, Rumunię, Bułgarię. Najwyższą temperaturą, jaka była pomierzona w Serbii, to było plus 44 gradusy. Tak horiaczo, tak tropikalnie było w Podunawlie. Ale też bywają i morozy zimamy w Serbii, a to też przez to, że Serbia ma kus kontynentalny klimat i może być morozno zimą. Tak najbardziej studeno, najniższą temperaturą to było minus 39 gradusiu i taka temperatura była pomierzona w kraju Kica Bunari. No i jeszcze warto doznaty się, jak na przykład na premier nacjonalnym alkoholom, co jest nacjonalnym alkoholom, nacjonalnym zwirią, nacjonalnym
owocom, drewom i tak dalsze, jak idę pro Serbiu. Takie ciekawostki mam dla Was prerychtowane, hotowe, ale powiem o paroch minut. Poklasz to posłuchamy muzykę, perednamy ensemble Otyken Sybiri, śpiwanka Pidna Hołowką One Ness, a pak poczujemy muzyku z Estonii, to bude Silver Sepp i śpiwanka Pidna Hołowką Miss Mejega On.

To była śpiwanka z Estonii. Dokładnie słuchaliśmy artystu Silvera Seppa. To była śpiwanka Pidna Hołowko Miss Mejega On. To ta śpiwanka była skomponowana w kooperacji tak naprawdę jeszcze z jednym ansamblem z Estonii, której tyż czasem możecie poczuty w moim programie Besida Pro Carly Strings. Rańsze słuchaliśmy ansamblu Otyken z Sybirii. To była śpiwanka Oneness. I jeszcze na krótką chwilkę beru was do Serbii. Już dost velojem powił prototu derżawu perad paroma minutami, ale jeszcze choczu do powisty, że właśnie, što je nacjonalnym alkoholom, napytkom w Serbii, to tak lem krótko i bez opysił rakija i waniak. Jak idę pro nacjonalne zwiriata, to w Serbii przede wszystkim to wolk i ryś. Nacjonalnym owoczem Serbii jest sliwka lubaszka, a nacjonalnym drewom jest dub i smerk serbski. A motto derżawy to zwuczyt lem jednota uchowat Serbiu. No, trzeba też powisty, jak idę pro rolnictwo i pro właśnie owoczy, da jak rośliny i tak naturalne dżerewa, jak tam naturalne skarby, jak rosną w tej derżawie, to trzeba powisty, że dost velo jest produkowanych w Serbii malin. Właśnie Serbia jest najbilszym eksporterem malin, 1/3 wszystkich prodawanych w oświti pochody z tej derżawy. No i jeszcze wartat powisty, jak już tak pro idło gadamy, to w rezerwacji Zasawica. Tam produkowany jest najdorosszy syr w oświti. Nazywa się to syr Pule. I tot syr jest produkowany oczywiście z mołoka, ale z mołoka ne owec, ne z mołoka korów, ale z mołoka oslic, właśnie samyci osła. Właśnie od nich berut mołoko i z toho mołoka tworiat tot syr pule. I jest to dost doroha rich, bo za kilogram trzeba płacić około 4000 złotych. No i tylko pro Serbii, oczywiście bilsze możemy by siduwaty jeszcze, ale tylko antenowego czasu nie mamy. Mamy za to paroch minut na to, żeby posłuchać muzyku i posłuchamy muzyku z sąsiedniej Rumunii. To bude Tania Turturano i śpiwanka Pidna Hołowkom C. Frumosz.

Wertam do Was po korotki muzycznej perwi, drochy słuchacze, trwat program Tryświty i besiduje Wam Jakub Zygmunt. Przed chwilką słuchali z tę rumuńską śpiwankę Tani Turturanu. To była śpiwanka Pidna Hołowką C. Fru Mosz. I lem hoczu przypomnuty teper, że właśnie prochodyt poślidniej peret wakacyjnej od tyno, których świtił zomnom. Bo iszczy po weekendi, to budę tematy ponediloki witorok, z trojoma świtamy, to w ponediloko oczywiednostem kom trochanowskim budę te striczaty się, a w witorok sewerianom kosowskim. No i pak budę wakacyjna pererwa, ale już jak znate, w serpny budę lito z Lem FM, to budę taka sztodenna od ponedzielka do piatneci audycja, w kotri budę te mochle posłuchać hołosiu wszystkich redaktoriu Lem FM, Natalkę Małecko i Nowak, Petra Medwidzia i oczywiście ekipy z trioch świtiu. A teper jeszcze budę te mochle posłuchać muzyku i to budę muzyka z Latwii. Posłuchamy ansamblu Tautumeitas. Dokładnie puszczu wam utwór Pidna Hołowką Dan Słojani, jaki pochody z ich płatni z peret roka. Kole to tot ansambl występował na Eurowizji i ciłkom dobry prynes rezultat. Tot występ były na 13. To ty dziewczata były na 13. miejscu właśnie prezentujący taką folkową latyczską muzyką. Zatem posłuchamy śpiwankę Dan Słojani, a pak jeszcze wertam na paroch minut do was.

0: To był ansambl Tautumeitas i śpiewanka po latyszsku pidna hołowką Dansło Jani. I to też był pośredni utwór w dzisiejszym odcinku Trójch Świtił. Ja wam, drodzy słuchacze, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję wam za przysutnictwo nie tylko dzisiaj, ale w zahali, że włączacie Trójch Świty każdego wieczora od poniedziałka do piątku. Może nie włączacie też codziennie, ale czasem właśnie w środę albo w piątku tak włączacie, żeby posłuchaty toho, co ja mam do powiedzenia. I dziękuję wam za wszystkie wiadomości, za kontakt ze mną, za to, że jesteś w zahale i że jest sens i że jest zmysł do toho, żeby wejść do tą audycję i żeby to szło dalsze do peredu. Oczywiście wertam do was tak już w toti stari aramiuci od wereśnia w każdą seredu i piatneciu. No aż to pak bude, to znamy się właśnie oseniu. Poklasz to, ja wam żelam nelem prymnoho weczera, nelem prymnoho weekendu, ale żelam wam fantastycznych wakacji i czujemy się o paroch tyżni. Zatim trymajcie się, ostante zdorowy i ahoj.
1: Jeden,
2: dwa,
3: trzy. Trzy świty. Večero.
2: Jeden,
3: dva,
0: tri.
3: Na tri hlasy
2: v rádiu
0: LM FM.
3: Tri świty.
2: Od ponedjeljka do piatnici
0: v robočí deň.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

Jest to taki wers, co straszni opaczni tłumaczyli. Nie wierzyłem, że przejdzie w naszym słowie, bo to do indy nie można było publikować. I faktycznie niegodni go byli zrozumieli i pomieścili. W nim występuje paru hymnów na prostorii naszej historii. Dzieńczy ma smerć, smerć, lacham smerć. Boże caria chrani, jeszcze znamy i tak dalej. Najdejny wers. Ci pora, pora, ci to smerć, smerć, ci stop, nie ruszymy, ci Boże chrań, jeszcze dasz to. Jak cyganowi na wesilu, każą ty synu śpiewaty, śpiewaj! Toto lem synku znaj, że prawdę tma tem, lem kolejna, jedna, lem.